0: Ζα.
1: Daima na milele. Kapisa arap serem kiwure na Dennis abami abruni komasta na bagumulati arap serem. Mhm. Oitima chabik tu kula oitwara mengi ka komasta na bagumulati no buchi kiwure na Dennis. Amite ni dani arap serem nyongo uno kapisa.